Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Od poranka. Łastawlu soj chysku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockogo wiknom, lem z oddzielnyma dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od poranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi one z tym musiat. Zoświta toho Morianku.

pracy miłość. Niedojrzałe grona wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

0: żeby wypełnił wszystkich prośby i odpustił im każdą dobrowolną i niedobrowolną prowinę. Na ich umolenia i ofiry buduć przed prestolą Twojego władarstwa luboprijaty. Sochrani ich od wszystkich wyjawlenych i skrytych nieprzyjaciół i wyslobodzi ich z każdej napasty, biedy, żalu i choroty, a daj im zdrowia i dobry żywot. Wszystkie prośby, Gospody, wysłuchaj nas i pomiluj.
1: Gospody, pomiluj, Gospody, pomiluj, Gospody, pomiluj.
0: Posmoć człowieko lubiwej Władyko swoim milostywym okom na swoich rabiów z rodziny Lichwarowej, Władimira, Helenu, Władka, i wysłuchaj nasze modlitwy, które ci z dowiro prinoszamy, bo ty sam powiewirte, że wszystko, co modlitwy budete prosić, gdy stanete

tygodnia portalu LMFM. W Usiu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka.

сечитування гміні, де лемківський язик іще мож чути в хижах, видіти на табличах з назвами сел, вчитися го в школі, подала професор Олена Дучвайфер, головна редакторка словника. Професор Дучвайфер, як модераторка стріччі, уж на початку зазначила, що словник не є ділом єдної особи в простим авторським сенсі. Возник як результат довголітньої роботи ансамблу, який опрацював матеріал, провірював контексти, порядкував значення, описував госла. Ансамбл творили присутні на стріччі професор Павел Малецький, який разом з Марціном Левандовським відповідали за опрацювання інформатичної системи редакції і друку госел, доктор Марта Ватрал, Моніка Телавська, Наталія Малецька-Новак. На стріччі в Ущу забракло на дальших осіб, які творили словникові статті – Олени Дуч, Варки Дуч, Северіана Косовського і Анини Масляної. Змогли на стріччі прийти і Анна Чухта, яка відповідала за лексикографічну коректу, і Клавдія Новак, яка робила коректу разом з доктор Мартом Ватрал. Серед публіки засідав тіж Петро Трохановський, котрого тексти, авторські тłумaczenia, опрацювання і так далі становили найвекшу базу словникового корпусу. Запрошення прийняла і газдиня гміни від Ева Garbowska-Góra. Робота над словником тривала 11 років, а її видимим результатом суд два обширні томи і коло 36,5 тисяча госел. За тими числами криє ся овеловеце, текстовий корпус, награння, приміри хоснування, матеріали з літератури, преси, щоденної живої бесіди і пам'яти осіб, котрі язик винесли з хижи. Словник був представлений не як заперта колекція слів, але як нарядя ревіталізації. Поміч в тим, щоб лемківський язик міг далі описувати світ по-своєму. Цитування. Radili jsme o rewitalizacyjnej funkcji słownika, o tym, jak go wykorzystate proti asymilacji, zahybaniu lemkiwskiego języka, o chosnuaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobiu zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała po ostriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z głównych tem stryczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer wysiedłała o lemkiwskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży. Języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji, relacji, kulturowej pamięci i sposobu chosnowania. W takim języku prosta definicja często nie wystarcza, bo jedno słowo może mieć wiele znaczeń zależnie od miścia i doświadczenia besidojuczych. Proto najcienniejszy w słowniku sąd nie lemhosła, ale też premiery i konteksty, które wskazują, jak słowo żyje. To ta perspektywa wydymo odryźnia projekt od słowników modelowanych na dominujących językach, w których stremy cia przede wszystkim do skoroj, jednoznacznej i instytucyjnej chosennej komunikacji. Heł ważniejsze było sochrany te sposoby dumania, szto sąd wpisany w język. Wypowiedzi członkeń i členiów słownikowego ansamblu wkazali osobisty wymiar tej roboty. Dla osób, które nie wynesły lemkiwskiego z chyży, uczast w projekcie znaczyła mozolne wczynia się czerez dawny reale i seła, predmety, dijania i słowa, które znikły z oszczodennego doświadczenia. Trzeba było perehladaty sotki i tysiacze premieriu, żeby schopyty odcień znaczenia i nie zaperty hovdakem prostym polskim odpowiedniku. Dla lemkiw, które już na studiach albo w dorosłosti odzyskowali język, słownik stał się czasem drogi do dostomenności. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazywnikami i miejscenazywnikami itd. była równoczasno robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być rydny, ale nie wse mich byty przyrodni peredanej. Dla tych, którzy besidowali po lemkiwsku od dzieciństwa, wykliką było, żeby meryńczym przełożyty intuicyjnej domaśniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidii mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka. Ma służyty spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomistyła go w szerszym kontekście do śledzeń nad rydnymi i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki mogą podpierać odnowu języka, ale mogą chociaż nieświadomo kolonizować, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryszenia, żeby lemkiwski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostir, w którym po lemkiwsku możesz dumać, definiować świat, wczyty się, pisać i dyskutować bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższy. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowił o informatycznych narzędziach, które umożliwili robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, porządkowania materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobiu. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło

Problem Kotuls. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zachoroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy słojoho hostowateli, ale też zmiany jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężku do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobry znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia mogą proto z czasem wkazać się nielem dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwuku języka. W dalszej części jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiuski język żyje, też w rodynach, ale jego kondycja jest zachorożona. Besidłano o wykorzenieniu, o przerwanym międzypokoleniowym przekazie i o tym, że aż i tam, gdy język peretyrwał, coraz częstsze prynemat podobu dominujących języków. Podkreślono, że ochrona języka nie powinna być lem sprawą mężczyzny. Profesor Duć Pfeiffer besidłała o konieczności edukacji. Zaproponowała utrakwistyczny model, który mógłby stać się sposobem budowania lepszych lokalnych relacji i większej odkrytości mieszkańców. Besidniki opowiadali też o chosnowaniu słownika w sztodenni roboty. Uczytelka lemkiuskiego języka w średniej szkoli, Monika Tylawska, podała Marzyńczyma, jak pracuje z młodzieżą. O tym, jak młode ludzie z podchodu toho nie da się powiste po lemkiusku, przekonują się i z zachopliniem odkrywają, na kilku różnych sposobów można to przewesty. Uczennicy, hladajuczy słowa i porównujuczy warianty, wydiat jak nieograniczone resursy ma język i jak możnym opowiadać współczesne temy. W tym znaczeniu słownik i digitalny narzędzia diod nielem jak naukowa pomoc, ale jak psychologiczny argument, wkazują, że język nie jest ani za mały, ani za stary, żeby być językom modernego życia. Poślednia część podii przeszła od besidy do śpiłu. Cytowania. Tuet Łada, śpiewający prekrasne starodawne śpiłanki, wkazał kulturowe bogactwo lemkiuskiego języka, wyrażającego się zwłokami beskidzkiej zemli. Dziękuję za uczast, za besidę, za wrażliwą przysutnist, zakończyła profesor Duć Pfeiffer. Stricza była czerchowym dokazem toho, że jak lemkę świadomo dijemy i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamięć i na sposoby, jakie ma chcemy besidułaty osobi na zowny. W Praszowi odbyła się konferencja przyświęcona Ferencowi II Rokossijowi, autor listy Petro Medwit. Jak informowała choworkynia Praszywskiej Uniwersytety w Praszowi, Ingrid Timkowa, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodna naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocija, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej Didowizny i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polszczy, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświadczeną wodzowy powstania proti Habsburgiu, jaki Rusynił nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gens Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Praszywska Uniwersytet w Praszowie, reformowana Uniwersytet Gaspara Karoli w Budapeszcie i Krajski Muzej w Praszowie. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność Ferenca II Rakocija, jego protyhabsburskie powstania, polityczne, religijne i obszczestwenne związy XVIII stulecia, jak i trwającą kulturną zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobności. Konferencję odkrył rektor Praszywskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednym z rektorom Partnerskiej Uniwersytety w Budapeszcie Laszlo Torczanijom. Program konferencji był rozdzielony do wece tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o mistach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawynach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazie Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrócona na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosyn, wojenskiej historii, archeologicznych dżereł czy ikonografii periodu Rakocyja. Uczestnicy konferencji przedstawili i do teper mało poznate dokumenty, nowe interpretacje historycznych dni i rezultaty międzynarodnych doślidnych projektów. I z Ferencem II Rakocyjem są powiązane i świadkowania Rusyniu u Madziarsku. Den Rusyniu Madziarska je wyhołoszenej na 22 maja, w wtedy den u 1703 roku. Tomasz Esse w Bereksasi pitniał prapor i zauczył podkarpackich Rusyniów do oswobodzeneckiej wojny Ferenca II Rakocija.
Tak samo każdy rok w marcu świadkują Rusyny w Szarosz Potoci prynachody dnia narodzenia tej wyznacznej osobnosti, jaka zapisała się i do rusyńskiej historii. W Użhorodii chociaż maty płoszczu Wołodymira Mykyty, autor wisty Petro Medwid. Jak informowała Użhorodzka Miejska Rada na swoim oficjalnym sajcie na sity Facebook, od 15 jula do 15 augusta 2026 roku prochodzą grażdańskie dyskusje odnosno peremenowania ulici i płaszczy w Użhorodii. Ulicy Riepina, chociaż nazwany po wyznacznym likariowy, chirurgowy Wasylowy Rusynowy. Płaszczu Laborcia, chociaż nazwany po wyznacznym rusyńskim malariowy Wołodymirowy Mykytowy. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Wołodymira Mykyty, wyklikuje i negatywne odzywy. I szłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę Płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowy Laborciowy. Teper by się znowu minęła nazwa, co znaczy proludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmienne adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Użhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobnosti współczesnosti. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenować w Użhorodii ulicę Antona Kaszaja na ulicę Wołodymira Fedyneszyńcia, prawicowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku. Nazwania ulicy po wyznacznym rusyńskim pesatelowy to wde oznaczyli na przykład i za cytowania separatystyczną hańbą. Wołodymir Mykyta żył w rokach 1931-2025, był wyznaczny rusyński malar, produżowatel sławnej podkarpackiej rusyńskiej malarskiej szkoły. Za swoje umeleckie dosiahnienia był udostojony zwaniami zasłużonego художника Ukrainy, narodnego художника Ukrainy, члена korespondenta i akademika Nacjonalnej Akademii Umeń Ukrainy. U 2001 roku stał laureatem rusyńskiej premii imienia Stefana Czepy za wyznaczny wkład do rusyńskiej kultury. U 2005 roku był laureatem Nacjonalnej Premii Ukrainy imienia Tarasa Szewczenka. W roku 2021 stał Wołodymir Mykyta pierwszym laureatem Nacjonalnej Premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manaila pro arte rutenorum. Metropolita Jona ogłosił jubilejny rok, autor wisty Petro Medwid. Praznik Błażonego Prasiwskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza w piątniecie 18 jula 2026 roku odświadkowali i w Prasiwskim Katedralnym Soborii Świętego Joana Chrzestitela. Jak informował choworcia Prasiwskiej Archieparchii Michał Pawleszynowicz, Prasiwski Archiepiskop Metropolita Jona Maksym przy tej nachodzi odsłużył archierejską liturgię. W jedno z wysokoprośwaszczennym władykom Jonom służyli świaszczenycy i diakony archieparchii, uczasna była i czeslenna komunita monaszok. Na kińciu liturgii władyka i świaszczenycy piszli do bocznej kapliczki, gdzie sud moszczy świaszczenną uczennika Pawła Petra Gojdycza i tam pomolili się moleben ku blażenomu. Zawierzeniem tego torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku błażennych episkopiów muczenników Pawła Petra Gojdycza i Wasyla Hopka, który się w Prasiwskiej Archieparchii bude świadkowaty od 4 novembra tego roku, kole sobie przypominamy 25 roków od beatyfikacji władyki Gojdycza i trwaty bude do 5 novembra 2027 roku. Jubilejny rok bude rokom rocznic episkopskich hirotonii Prasiwskich episkopiów 27 marca 2027 roku. Bude toczno 100 roków od episkopskiej hierotonii Władyki Gojdycza w Bazylicji Świętego Klimenta w Rzymie. 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej hierotonii Władyki Hopka, która odbyła się w Prasiwskim Katedralnym Soborii Świętego Joana Chrzestitela. W Komlości sobie przypomnieli Gabriela Hattingera, autor wisty Petro Medwid. W niedzielu 19 jula 2026 roku w rusyńskim seli Komloszka w Madziarsku przypomnianuli sobie 10. rocznicę śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rusyńskiego poeta, kulturnego obszestwennego diatela i polityka seret Rusyniu Madziarska. Organizatorem podii był domaszni rusyński aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podii byli uczestny Georgi Fircag z Rumunii, podpredseda Światowego Kongresu Rusyniu, członowie Światowej Rady Rusyniu Martin Karasz za Słowakiju i Mykoła Bobynec za Ukrainę. Na podii tak samo wzięli uczest Rusyny z Rumunii, Słowakii, Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hattinger Klebaszko żył w rokach 1958-2016. Był rodakom z Komloszki. W 1991 roku był jednym z osnowateliów pierwszego rusyńskiego obszczestwa, organizacji Rusyniów Madziarsku.
Zanedlouho podczas drugiego światowego kongresu Rusyni, który prochodził w Krynici w 1993 roku, to ta organizacja była przyjęta do kongresu, a Hattinger stał członem Światowej Rady Rusyni. Hattinger w robotach kongresu często podnymał polityczne problemy, bo widział potrzebę politycznej aktywności Rusyni tak na domaśni, jak i na międzynarodni urowny. Ale w tot czas był jednym z niewielu dijaczy Światowego Kongresu, który jasno zwertali na to uwagę. W 1998 roku było osnowane Wszedrzawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku, któremu szefował do 2002 roku, a okrem toho był na posadzie radnika Komisji pro Ludzkie Prawa przy Parlamencie Madziarska. Wyszło mu da kilka zborników poezji, przy czym stychy pisał po rusyńsku, po madziarsku i po słowacku. Zanymał się tak samo perekładami. Perekładał twórczość Aleksandra Duchnowicza, mało poznaty wiersze, denniki, korespondencję i inne zapisy, które Budytel napisał po madziarsku. W 2011 roku Hattinger stał laureatem premii imienia Antonia Hodynki. Wtorek, 21 lipca julia 2026 roku. Odyszał profesor. Praszczania Michała Dudy z Florynki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Dnes, 21 lipca julia 2026 roku w prawosławnej cerkwi Świętego Mikołaja w Zeleni Hori prochodzi pochoron Michała Dudy, wieloletniego uczytela muzyki w 4. Zahalnooświatnim liceju w Lignicy, dyrygenta choru Połonyna, florynczanyna. Michał Duda wrodził się w 1935 roku w Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olhy. W 1947 roku rodynu wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodyn z Florynki. Dalsze transporty florynczan trafiły do Kożuchiwskiego powitu, gdzie w Lipynach oseleno 52 rodyny, około 43 rodyny oseleno Michałowi w Lubińskim powitu, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodyny Dudiu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodyny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcareły, pysmennikom Semanom Madzelanom, autorom knyżki Smagdoli. To perżycia budowania życia na nowo na czużej zemle, przy jednoczasnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Seman Madzelan opisywał ho w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życiową drogę jak każdy inny lemkiuski otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, grał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to da jak inaczej jak innym. Grał ich po swomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdaryła ho talentom. Zasmakował pak toj samej doli, że to jego bracia, ale palec Boży pomich mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzi, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty. Nasze dity i wnuki uchraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, kto nas wczyli uczytele Jancur i Soroka wo Florynci, a Hucaluk w Bilcarewi. Prytte na premier na striczu rodyczy w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeneki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostritytę, w Gorzowi, we Wrocławi, w Krakowi, w Siadel dyryguje Michał Duda. Wspominał po rokach Seman Madzelan. W 1951 roku zaczął chodzić do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawieszeniu edukacji profesyjnie związał się z muzyką. Wiół zaniacia w muzycznej szkole, kulturnym domie ta wiół symfoniczną orkiestrę. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. Zahalnooświatnym liceju. Tam też wiół szkielne chory ta ansambli. Od 70. roku 20. stulecia Michał Duda praktycznie nie widział. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej roboty. Wczył czerchowe pokolenia prawidłowej emisji hałasu, oddechowych technik. Jak wspominają jego bywsze uczennicy, mimo niepełnosprawności zrienia, znał dostereczy w każdym indywidualnist, a relacje z młodzieżą, która na zmianę pomagała mu poruszać się po szkoli, mały bliski charakter. Po rokach wspominają go z poszaną. Po tym, jak przeszedł na pensję, protiahom 10 roku dyrygował chorom prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy. Spod swojej dyrygenckiej ruky wypustył zdibnych muzyków, dyrygentów, doktorantów.
Wielokrotnie był nagrodzony za swoją profesyjną, a i kulturną działalność. Najcinniejszy pro niego był order Świętej Maryi Magdaleny, jakim był poczęstowany błażenej pamięty archiepiskopom Jeremijom, władykom wrocławsko-szczecińskiej eparchii. Michał Duda ożenił się ze Stefanią, rodem z Blicarewy. Mali dwie dziewczynki, Olgu i Joannę. To jak raz dola drugiej dziewczynki związała życia lignickiego uczytela z Zeleną Chorą. Joanna wyszła za mąż za otcia Antonia Haburu, wieloletniego parocha prawosławnej parochii Świętego Mykołaja w Zelenej Chorii, wyświadczonego w 1986 roku, parocha tej cerkwy od 1989 roku. Opiekuna Bractwa Prawosławnej Młodzieży Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii była Chodar. Otec Habura tragicznie zginął w 2006 roku, osyrotył troje tołdy maleńkich dity. Po tej tragedii Michał Duda razem z żeną regularnie przychodzili do Zelenej Chory, pitperajuczy dziłku w najtiakszym momencie życia. Bożenej pamięty Michał Duda związał się na tiłko sylno z Zeleną Chorą, że tam chodził by ty pochowany. Dnes to ta wola się wypełniać. Wnuk Michała Dudy, syn Joanny i otcia Antonia, prodąża to rodynną duchowną tradycję. Otec Ihor Habura jest parochom cerkwy w Sambożu. Biografia Michała Dudy, weselenego jak dityna z Florenki, niezrzecznego uczytela muzyki, jaki protiahom paru dziesiątych roków wczył czerchowe pokolenia potomki akcji Wisła, to przede wszystkim historia konsekwentnej pedagogicznej roboty i wiernosty muzyci mimo protywnosty. Cytuania. Przed wielkim ołtarium prawili liturgię, a z wysokich chorił, hejby z nieba, dochodził przeczudowy śpiew. Wykonawcami tego koncertu były nasze dzieci z różnych zakutyn kraju. W Lignickim liceum i Wipczocho się nawczyli i pro swoje nie zabyli, a pomich im w tym syn rodzonej Florynki, Michał Duda. I tym razem dokazał, że mamy muzyczną literaturę, że to hidna uwaga, że to należy do skarbu świta. To win dokazał, jak wykołysane przez nas w chyży piśni westy w świt, żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięty naszych dity prawnukił ostale żywą iskorką, pisał Seman Madzelan. Czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. Już zaran zachoryt 36 lemkiuska łatra w Łuchach. Autor listy Seweryan Kosowski. Już zaran w Łuchach, w lubuszskim województwie, zacznie się 36. Lemkiuska łatra. To jedna z najważniejszych stricz lemkiuskiej gromady w Polsce, która od roku je nachodą do wspólnego weselinia, stricz przyjaciół, plekania tradycji ta prezentowania lemkiuskiej kultury. Organizatorem podii jest Towarzyszenia Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak sztoroka w Łuchach zejdą się lemki z różnych regionów Polszczy, w tym z rydnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskiej Watry obnyma dwa dni, 24 i 25 lipca julia. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Nadrabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystąpią Lastiłczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowe Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory peredwedili i konkurs. Wszystko to wskazuje, że to nie zabraknie ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciów ta folkloru, ni współczesnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj watra zachoryt w sercach watrian w jedno z pierwszym piatnyciowym koncertom. Podija potrwat aż do niedzieli nad raną. Zawerszynią watrowego weekendu bude niedzielna służba w prawosławnej cerkwy Uśpienia Preświatoj Bohorodyci w Łuchach, gdzie parochom je otec mytrat Artur Hraban. Łuchy to miejsce, jakie sprzyja nielem kulturnym przeżyciom, ale też odpoczynkowy. Uczestnicy watry mogą korzystać z ozer ta plaży, które znajdują się niedaleko watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w Łuchach je dobrą nachodą do pouczenia watrianego życia z letnim odpoczynkom. Zyndraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor wisty Seweryan Kosowski. Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiuskiej Kultury w Zyndranowi bude miścią podii z dołą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła dwa dny, 25 i 26 lipca julia. Świato od roku jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiuskich kulturnych stricz. Do Zyndranowej schodzą się lemki z rydnej Lemkowyny, ale też dalszych części Polszczy, Słowacji, Ukrainy. Żeby razem przeżywać tradycję, stricza te dawnych i nowych przyjaciół, ta szanowate lemkiusku spadkowynu, co jak raz jest hołownym cilom muzejnej działalności. Organizatory przygotowali bohaty program, w którym nie braknie ani muzyka, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami książek.
Subotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy będą moczy z wyżatym Muzeum Kijowskiej Kultury zapoznaty się z jego ekspozycjami ta doznaty się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują cię hudacy ta kapela Esta. Zachory dwatra. Niedziela zacznie się modlitwą. O 11 godzinie w cerkwi Świętego Mykołaja w Zyndrenowi będzie odsłużona Bożeska liturgia. Po niej będzie oficjalne odkrycie podii. Przed publiką wystuplat Swednickie Heligonkare, Kapela Duklany, Osławiany, Kalina, Makowycia, Marianna Żelezna i Fogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Protiahom ciłego dnia prochodyty budą pokazy remesła, konkursy, zabawy i atrakcji dla dzieci ta dorosłych, jak i w sobotu. Niedzielne świadkowania zawerszyć się z pilnym ognyską, które stanie nachodą do besidy, śpiłu i stricz w przyjatelskiej atmosferii. Miejsce z historią. Pierwszy ricznik od Rusal do Jana był zorganizowany w 1992 roku. Długoletnim organizatorem podii był Fedir Gocz, jeden z osnowateli muzeju, pak jego wieloletni opiekun. 1 czerwca junia 1995 roku oficjalno zarejestrowane było Towarzystwo dla Rozwitku Muzeju Lemkiwskiej Kultury. Początki istnienia Muzeum Lemkiwskiej Kultury w Zyndranowi idą od stricze z 17 sierpnia augusta 1968 roku bilanci. Tamże proszła narada przy prysutnosti lemkiwskich dijaczył. Byli to Michał Doński, Michał Dzwinka, Fedir Gocz, Paweł Stefanowski, Jarosław Stefanowski, Fedir Kuziak ta Leon Gal. Stricza zakończyła się poklikaniem do życia Muzejnej Rady i Izby Pamiątek Lemkiwskiej Kultury w Zyndranowi. Prototyż oficjalny początek muzejnej działalności to 18 sierpnia augusta 1968 roku. Muzej początkowo fungował jak chyża pamiątek lemkiwskiej kultury. Wysłuchali z te dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. Перед нами Лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуданню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛемФМ

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertu, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

0: Ja, så är det.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierał.
4: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia i zapraszamy do wysłuchania 75. odcinka, w którym będziemy wspominali jednego z współczesnych łemkiwskich twórców Michała Sandowicza, szczurego patriotu, lubitela Lemkołyny, jaki na wse zapisał się w naszej rosyjskiej historii. Na sam początek zapraszamy do wysłuchania pierwszego opowiadania.
8: Michał Sandowicz, mamyna łyżka. Osinny dzień wersnia. Słońce zdawało się ciepłe, choć zastuplale chociażki deszczowe chmary. Nie wziął parasola, a przecin może laty deszcz. Przystanął i zaszmarł kurtku na ramenu. Przed nim wkazała się dorohowa tablicia z napisem 3 kilometry. Tak, to lem 3 kilometry do cilu, jaki na nowo pragnął osiągnuty. Hori następna tablicia, strefa przygraniczna, przygadowała, że może go zaperty, jak w 55? Nie, to już nie to te czasy. A jednak drybynka strachu przygnitała jego serce. Tak jak tołdy, w 55 nikto go tu nie wyzwał i nikto mu nie kazał, żeby win Łukacz, teper już nie młody, bo dobry po 60-ci, wlók nohy po kamenystej dorozi do swojego domu, teper nie istniejuczej lemkiwskiej chyży. Raz po raz zatrzymał się, żeby pizryty za sebem, na rozmoszczeniu kolorami dolinu, jaku zawerszało hirskie pasmo lisiu. Kraśni tu, podumał. Doroha skruczała do lisa. Dostojny buky tworyły nad Łukaczem tunel, jaki minył się barwami oseny. Trisk łamanego hołuzia ostopił na moment wstraszonego Łukacza. Po chwili zitchnął głęboko, kole pereletiło przed nim statko saren, peretynajuczy do rogu. Iszał dalej i wyberał suche miścia, myniał wodą napełnione żąby. Tak, to są żąby zrobione kolesami traktoriów, jak wywoziat dereło z lemkiwskiego lisa. Może z nianiołowo lisa, świtał sam sebe. Riady ułożonych w sztapli bukowych klocił na szerokiej liśni prorubi, do której liszał po czwartchodyni, potwierdzili jego obawy. Wyrubują nasz lis, hady. Nachli hurkot motora rozdarł spokój lisa. Zza zakruta wyjechał zeleny jeep z dwoma facetami obleczonymi tisz na zeleno. Czego tu szukacie? Świdał jeden z nich, młody i bulaty na twary. Idę do swojej wsi, spokinorił Łukacz. Tu nie ma żadnej wsi, panie. Tu słowacka granica. Zir Łukacza był chłodny i pewny, a to ty dwaje w zelonych uniformach na jeepie bylem jak powtórzenia z historii. Otrias się zaspomnił i ryszuczo powtórył. Idę do łemkowskiej wsi. Łemko, Ukrainiec, ale zawzięty. Wasza wieś może tu kiedyś była. Teraz to my zalesiamy. Odjechali z hurkotą motora. Zalisiają dne swoje, preleciło mu pochołowi. Wernął z proruby na drogu i ruszył skorszym krokom, żeby wstychnuty przed deszczem, jaki nadtichał z zalisa. Już blisko, już widno cmentar, mamrotał pod nosem. Tesany solidny granitowy mur okolował niewielki cmentarek, gdzie posredyni stojał obelisk. Niemiecki napis był już nieczytelny. Lemczysło 1915 przygadowało czas rusko-austryjskiej wojny. Posered dereł za cmentarium widno było trzy ramienne kresty, kamienny żelizny, pochylony i potryskany. Część z nich leżała powalena i prerastała zdyczaliwym kriaczom. Z trudem odnaszał krest z tablicią. Tu spoczywaje Olena Barna, wiczna ja pamiat. To była jego babcia, pochylony nad grobem zawziato wyrywał z kopczyka drobną chaszczynu. Perek stył się i szepnął, wiczna ja pamiat. Zaczęło laty. Cy wstygne się schołate pored doszczą w jedyni czastyczci dawnego gazdziwstwa, kamiennej pewnycy, jaka tule mostała? Szpotajuczy się na koriniach i kamieniach, dziszał do znajomego sobie chrobczyka. Zitchnął z zadowolinią, pełny ciejszczy stojała. Lem dweri na połowynu prechnyty prywaliło w czaste kamienia. Odczmarył ho nabieg i naparciłym tiłom. Ciężko, ale ustupyle. W seredynie buchnął w neho zapach zboczliwych drow i leścia. Na hliniastej podłodzi denede leżale resztki doszczok i inczy neokreslene czasty dawnego znariadia. Czute było, jak za dwermy pełne się lije sylnej deszcz, ostro kontrastujący z tyszą kamiennej jamy. I niezależnie od tego, że pełnycia to najmęcze miejsce w gazdziwstwie, Łukacz poczuł się tu bezpiecznie. Odhorodzony od ludy, jak pustelnik, bliski Bohu. Zmuczenia dawało o sobie znaty. Siedł operty o rozsypujuczu się kamienną ścinu, prysnął. Na moment wzrył się w swojej dawniej chyży. Przy zastawlenym horciamy pecu stojała mamcia i trymała drewnianą łyżku. Prynes kompery spełnyci, czuł win mały Łukacz i nie był w syli się poruszyty. Styskał w dołony pałuk pletenego z łozyny koszyka, wypełnionego po berechy gazetowymi wyriskami, starymi lemkiewskimi znymkami. Prynes kompery spełnyci, powtarzała bezhołosno mamcia. Musisz to se zrobyty, musisz to se zrobyty. Wysiedłał sam do sebe Łukacz, aż poczuł, że budyt się z niespełnienia. Doszcz prawi perestał laty, w pełnicy jakby pojaśniło. Rozizrył się po kutach. Kawalciom doszczki rozrybułał zwalisko zemli, leścia i dereła. Zaintrygował otoczony patyk, jaki styrczał z kupy hliny i kamienia. Szarpnął. Była to wielka drewniana łyżka, oczystył jej z hliny. Byty może to mamcina łyżka? Musisz to se zrobyty, musisz to se zrobyty. Niewykonany mamyn prykaz mordułał ho jak we śni. Po zwałach kameny zaczął propychaty się ku wychodu, ale ruka natrafiła na kawalczyk blachy. Odhrebał ją. Był to ich numer chyży z czysłą 44, z ozwaniem seła i gazdy. Pereter blachu rukałom. Już nalało. Wszturył numer nad sklepienia pewnycznego wchodu i stanął poprynym z łyżką niby z berłą, jak do znymki. Najteper to ty w zelenych uniformach posmoczat, że jego seło jeszcze istnuje. I dołho smotrił w szturenu tam tabliczku z napisem Jan Barna, numer 44, Wyszowatka. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
4: Doktor Michał Sandowicz wrodził się 22 sierpnia 1939 roku w Warszawie, a od pierwszego roku swojego życia prowił na Lemkołyni w Ustiu Ruskim, gdzie jego nianio, otec Maksym Sandowicz, syn świaszczynomuczynyka Maksyma, druga światowa wojna i hitlerowska okupacja wraz z jej konfidentami proczynili się do wyjazdu Sandowiczów z Lemkołyny do Białostoka. Michał Sandowicz poczajuska Boża Matir z Ożduni. Do chórzu Sandowiczy i Ożduny przyjeżdżał jem raz. Z perestrachom smotrył jem, jak pomały zapadać się do zemli. Szczezale tiż otulajuczy obejścia dereła włytynany czerez polskiego gazdu na drewniany biznes. Rozpadał się sypanec, zwalena czast dachu nad boiskom obrastała kryjaczuwą i kopryłamy. Jak chronikar fotografował jem etapu wmarania chyżu moich predkił. Lem sklepysta pełnycia z pleskatych kameny składanych fachowo jak w rumskim akwedukcie trymała się micno na dokaz dołholitniego butowania tu predkił. Znał jem, że kotrusoho dnia, koli prycham, chyżu już nie budę. Myśl, żeby dasz to z toho domu wratuwaty i wynesty, rycz dajaku, kotra była ich, котру дитхну як пірнач, як паличку, переказану мі в естафері поколінь, не давала мі спокою. Того літа приїхав єм з Варшаву до Ждуні, повний побоювань. Ці застану іще нашу бабусю хижу. Ішов єм гуні вздовж церковного огородження з биючим серцем, боячуся, що не дане мі буде сповнення вишнього, не даючого ся вияснити наказу. Поспішаючи, гружав їм мокрином попри потоку і вдрапав їм ся на горбок при пивниці. Дим, як забута гробниця, цілком зароснений був жілськом і коприлами. Та і не був то дим, то було радше місце по домі. Платви і крикви рунули до середини і гнили меджи остатками стін. Лен в кухняні части осталася част повалу і даху. Передираючи ся через коприли, вошов їм там. Під ногами хрустіло потовчене шкло. Розізрив їм ся. На своїм становиску варував в грозі пец. Великий, пукатий, колиси білий. Правдивий, ленківський. Прийшло мі до думки. Бути може, ту найду дещо годне зв'язатиня з нима. Кавалець пецового шубра? Вагав єм ся. Хтів єм ся вернути, та жажда оставання була міцніша. Було ту іще штоси, що не тримало. Сягнув єм руком до підпецка, де колиси тримали дирла. Почув їм рамку, якби образ. Витягнув їм. В розпадаючих ся листовчах з острісканим шклом взрів їм їй. Чудесне лице нашої матери, почаївської Божої матери. Прекрасна ікона на грубим картоні, такої в цілості захранена, лем зо склепистим пукнінням, якби на подобу раненої шаблом Мадонни з Ясної Гори ясніла небуденним сиянням. Перекстив їм ся. Тепер міг їм оттале одуйти. Зрозумів їм, що їм нашов тото, що має ня учуту з моїми предками. Ікона довго оставала в Варшаві, не дома, лен в праці на політехніці, котра де факто була другим моїм домом. Минулі роки. З далекої Пенсильванії, од мого двоюрідного брата, православного священника Даниїла, прийшов лист, в яким писав: «Наші молитви до почаївської Божої Матери остали висухані. Твій дідо, мученик за віру, буде того року канонізуваний». І тоді поняв їм, як вшутку події в нашому життю і життю наших предків суд сплетени і неприпадково, що нич не діє ся без волі Божої. Адже Максим, мій святий дідо, початком століття, будучи молодим людином, повандрував зо Ждуні до Почаєва, щоб там, в монастирі, перед чудотворną іконом Почаївської Божої Матери, зміцнити ся в вірі відчив. Взяв їм до рук спасену ікону з хижу Сандовичів і злучив їм ю плечами з нową і щепахучą фарбą іконą Максима. Обі ікони вставив їм враз до зробленого в Варшаві на зближаючи ся торжества канонізації Кивота. Неодовга надушов тот великий для ня ден. 6 вересня 1994 року. Кивот, звернений іконом Почаївської Божої Матери до гурму вірних і духовенства, зложив їм під щіном суду в Горличах, в місці, де докладні 80 років скорше, в дни 6 вересня 1914 року, австрійські жандарми розстріляли отця Максима за вірність нашому народові i prawosławi ją. Chór z Ukrainy zaśpiewał piśniu hymn Oj, zišła zoria. Palili się lampady, moliliśmy się szczuro, a potem kiwot z ikoną Świętego Maksyma i Poczajuskiej Bożej Matery powandrował uleciamy Gorlic do cerkwy. Tu po kanonizacji postawleno go na prawej stronie ołtaria. Smotryt teper Świętej Maksym Gorlickiej na nas z ikony projatliwymi oczami, wsperany i na wiku Bożą Materiu z Poczajuskiej Hory i Zożdyni. A ja postanowił jem pojechać do Poczajowa. Czytała Olena Duć. W 50. rokach XX stulecia Michał Sandowicz perenił się do stolicznej Warszawy. Tu skończył studia na Warszawskiej Politechnice. W 1981 roku doktoryzował się, ostajuczy przez 34 roku wykładaczom tej uczelni. Jak architekt zaprojektował velokosteł, osil i różnego roda budynki. Spółprojektował też warszawskie metro. Zapraszamy do wysłuchania czerwowego opowiadania Michała Sandowicza.
0: Michał Sandowicz, profesor. Tołksia maluchom po bajurysti hirski dorozi i dumał, cy dobry robyt, że ichat w to tu podoroż. Cne byłoby lipsze posidyty w chyży z materiu, kotra buduczy powisem desieci, żażdała aż coraz barże maty opry sobi, świdoma kraja swoho życia. Ale na to teraz to ona wypchała ho z domu besidujuczy. Id, Michale, adże to twój brat. Tak, to prawda. Petro Bortniański, sławny profesor, chirurg, był jego bratom. Wydzieli się tak dawno, że mąż powistyny jak się nie znajut. To był chyba 60 rok. Petro przyjechał tu, do Huchoho seła o 2 roky po tym, jak rodycze wernuli się zo zachodu. Michał lem zaczął chodyć do osnownej szkoły, a Petro był już studentem medycyny. Śmijał się zo starych, że wernuli do tej bidusi, do toho tyrania i nehoden był zrozumity widcia, kiedy za jedno powtarjał. No, ta preciem doma. Na pochoron widcia, ko trochę prywaliło w lisi drewo, nie przyjechał. Bo za daleko, za dorocho. Był to gdy w Ameryce na stypendii. Wysłali ho tam z akademii, bo z wyróżnienią zdobył zwania likaria i znatia do partii się zapisał. A Michał z materiu dalej bratali się z lemkiuską bidą. Byłaż to prawda nahoda, żeby stydyty się za okeanom na wystupi lemkiuskiego ansamblu, w którym Michał chrał na huszlach, ale Petro na tot wystup nie przyszł, choć w ukraińskich gazetach pociły Ameryci pisali, że przyjechają z Polszczy. A teper win. Michał, hajowy jak nianio, już z osywijuczą hołołą ichat do brata. Cy poznają się w churmi hosty? Nie dostał już co prawdę zaproszenia, ale szef gorlickiej gazety, w której Michał czas od czasu pomieszczał krótkie dopisy o życiu Lemkiu, wysłał go taką syłą. Pane Michale, Напишете о Петрі Бортняйськім, адже він оттале, ціла Польща о ним бесідує, в телевізії його вказують. Врятував життя тільком людям. Та ж то хірург такий знаний, і хай те Михале конечні. Так, і іде. Сміє ся в духу зо свого хобби журналісти. Писав мали статейки о Долі Лемків, о їх історії, але так направду не мав ся за журналісту. А писав з потреби серця, писав, бо хтів даш то Полакам повісти, щоб о нас знали. Видумав сой псевдо Ян Гурський, бо пошто мали знати, ким єст направду. Так роздумуючи, виїхав на трасу до Катовиць, бо в Катовицях мав ся відбити голосний ювілей його брата. Повна шістдесятка. Перед десятом був на місці. В брамі, ведучий на терен Інституту хірургії, мусив оправдувати ся охроні, чом нема запрошення, але легітимація з редакції переконала пильнуючих. На паркінгу повно уж було аут, де котрий з чужим реєстрацією. Хвошов живо до вестиблюлу. Ту панички при столиках реєстрували приходячих гости. І на тот раз помогла редакційна легітимація. Програм ювілею професора Петра Бортняйського. Перевідував мшу в костелі, виклад ювілата, вручення одзначень, пресову конференцію і банкет. Костел був при самому інституті. Суровий, псевдоготичний, холодний. Помали виповнювали го люди. Елегантські, добрі позбирані, крачаючи з достоїнством, якби обчи для Михала. Станув напереді за колонну. Хотів видіти всіх і всіх. Чекав на пробуття брата. Як виглядав? Чи барс ся змінив? Адже рідкі фотографії зо світа тіж були з перед шувних років. Нараз взрів хо, як крачат середином костела по червоним хіднику з женом під руку, як до шлубу. За нима високий 30-літній мужчина. Почув шепот стоячих при ним пані. То син приїхав з Лондину. Бортняйськи сіли в першій лавці. Мша тривала коротко. Потім промовляв біскуп. Хвалив професора за працю для люди, за поміч костелови і фундування вітража Святого Яна Боболі. На виклад ювілята Михал не пішов. Бо пошто. Адже не зна ся на медицині. Окрім того був холоден та вступив до молочного бару, даж то перекусити. Але на пресову конференцію імовірно піде. Мав свій план звідань, котрий перезрив кіт і журок зупу, котра найбарже припоминала му киселичу. Сала пресової конференції була уж повна, коли вернув до інституту. При блиску флешів і оплесках брат сів за конференційним столом. Хпали перші звідання. Відповідав частинні й по-англійськи. Нарешті подано дозаду мікрофон і онедовха Михал з хрипком товаришучом заєдно при знервуванню звідав. Czy pana Reed, panie profesorze, ma jedaż to spilnoho z bortniańskim kompozytorom rodom z bortnoho? Toto prowokacyjne zwidania wydumał na poczekaniu i tremtił na myśl, że brat ho poznat. Neświdomy pictupu Petro odpowił: wrodył jem się w Krakowi, a o kompozytorii bortniańskim pierwszy raz czuju. Chwalił prawdu. Michał znał od mamy, że w 40. roci za nimcia mama buduczy bremenną pojechała do Krakowa, do Reinfusa, profesora, który onych bortnianach pracu naukowu pisał. Pojechała, żeby ho prosyty o likaria, żeby i pomich, bo bardzo źli znosyła bremennist. Tu zima liju boli i Petra wrodyła przed czasom ne w nich na seli, lem akuratni w Krakowi. Mikrofon wyrwał mu z rąk następnej rozmowcia i Michał zrozumiał, że na nycz zdali się wypisany na kartci zwidania. Podryndał korytarium gół wychodowy. Po drodze doletił ho zapach straw i napytkił z bankietowej sali. Samitny wyjechał z parkingu swoim roztyrkotanym maluchom. Było pizne, sobotnie popołudne. Chnał neperepysowo po miści z oskorystiu szówni wyższą ponad dozwoleną 60. Minął tablicu Sosnowiec. Sam nie znał, jakim sposobem naszł się przy cerkwi. Zatrzymał auto, głoszał do seredyny. Перед іконами хоріли свічки, пахло кадилом. Зробив на собі знак креста і доучив до клачаючих. Співав хор, а душа м'якла. Покаяння отверзи мій двері жизнодавче. Був переконаний, że to tu czudową melodię do pieśni napisał sławny kompozytor cyrkownej muzyki bortniański rodom z Bortnoho, jego najkrasszoho w Beskidi Seła. Czytała Monika Tylawska.
4: Od 90. roku poprzedniego stolicia aktywnie działał w rusyńskim prostorii. На тото напевно велике влияння мала канонізація його діда отця Михайла Сандовича. Доучив до Стоваришення Лемків, будучи потім заступцем ведучого, і заложив кружок Стоваришення Лемків в Варшаві. Окрем прозу писав ті ж пісні. Послухаймо єдної з них в опрацюванню варшавського хору Шурбака.

0: Michał Sendowicz był osnowatelem Fundacji Sperania Lemkiłskiej Mężczyzny Rutenika, przez którą zrealizował wiele strategicznych dla lemkiłskiej dostomenności projektów. Wydanie tak ważnych książek jak na premier słownika Jarosława Horoszczaka, Bukwaria, a ja znam azbuku Petra Murianku, współczesny gramatyku lemkiłskiego języka, autorstwa Mirosławy Chomiak i profesora Henryka Fontańskiego i wielu innych. Organizował tabory i szkolenia dla rusyńskiej młodzieży. Kilkist imprez, do których zaczęsłyty moż koncerty, konferencji, męszy i bilszy striczy ciężko zrachowaty. Zapraszamy do wysłuchania jeszcze jednego, bars osobistego opowiadania Michała Sendowicza.
1: Michał Sendowicz, odnajdź sebe. Sira cmentarna brama. Kotryj to już razy z riadu kraczam po tym ostrowi spokoju. Budżu seradlisa krestił i pamiatnykił. I czytam, w zapisani na kameny knyzi dusz. Myr prachu twojemu. Pokój jej duszy. Łatynka i krylecia. Doszcz, witer i moroz jednako nadgryzły twarde kamienne lice zapisanych sliw. Ekumenia. Promenuło już duże roki od pierwszych prób hladania hrobu toho, który przyjechał tu z dalekich zachodnich storin. Galile. Francuz, Holender, Niemiec, Wiktor Galle, otec mojej mamy, zahynął w dalekiej Rosji w czasie rewolucyjnej zawieruchy. Tu na tym cmentary leżą jego predki. Tak mi powiedali mama. Ale na żal, nie żyje już nikto, kto mógłby mi dać to powisty. Adże bukam seret krestił. Tyszu cmentaria rosty nad wysk żeliznych koles tramwaja. Tak, to przecież Warszawa i cmentarny nasz, nebeskycki, nelemkiłski. To stary ewangelicki cmentyr w Warszawie. Chowano tu ewangelikiu, katolikiu i prawosławnych. Staju przed pogrebną kapliczką z piatioma cybulastyma baniami i prawosławnym tryramennym krestom. Nad dwermy napis. Sklep familii Skwarcowa, 1850. Zazeram przez rozbytu szybku do seredyny. Styrta doszczok, chłopaty, mitły. Składzaj cmentarnych z nariadiu. Nagło w tym zwalisku dostericham rozogneny palci ruky, jaka dwychać się do chory. Już po chwili cmentarnej dozorcia otwiera dwery kapliczki i z trudą wygrybuje czudową figurę rozpiętego Jezusa, prawie naturalnej wielkosty. Dlaczego tu? Świduję po polsku cmentarnego dozorci. Leży tu chyba ze 100 lat. Podobno przed wojną w głównej kaplicy powiesili nową. Tę zdjęli i wyrzucili do prawosławnych. W zariadzie cmentaria pojaśniam. Szukałem grobu rodziny mojej mamy z domu Galle. Tymczasem w prawosławnym grobowcu znalazłem ogromny krucyfiks. Czy może być mój? A pan kto? Ja? Łemko po ojcu i dziadku. Ze Zdyni, z gór, z Beskidu. Prawosławny? Tak. Wystarczy zgoda pastora i skromna ofiara na konserwację cmentarza. A propos Gale. Jest w księgach zapis, że zmarł w 1829 roku Karol Galle, architekt warszawski. Miejsce pochówku nie jest znane. Odchodzę z cmentaria pełnej radosty moho odkrycia. To nycz żyjemne naszą hrobu Galle. Ważne, że figura rozpiatego Jezusa poichat do Żdyni. Postawlu przy dorozi krest w podjaci Bogu za to, że odkrył jem na nowo zemlu moich predkił. Że budu na ni wołodaru, jak kolesy sandowycze. I stanął krest na mojej zemle z rozpiatym Chrystą. I zapisał jem na kameny molitwu moju do Boga, molitwu naszu, rusnacku. Molim Tia Boże, rusyński rit, o spokój dla nas od wsiakich bit. prosimy Tebe, najpryde czas, koli budeme my w sebe zas. Czytała Warwara Duć.
0: Michał Sandowicz wyróżniał się nieperesicznym optymizmem i pochodem ducha. Nie było dla niego niemożliwych rzeczy.

Piękną wtycza w dal krajewit. Pole, lis, rika domy. Zas pole, zas lis. Ludę szto idut za drohom i zas domy. Serce o hartat czudna tucha i żal, że na hoden jem byty w tym lisi, że na morzu zanurty się w tej wodi, że na morzu zejty się z tyma ludmy i na kolejne wstup do tych chysz, jakie skrywają peredo mną tył kone znanoho. Potjach za jedno żenę, sidat zmerk, ne już za szybą krajewydu, na czorniawe wikna sztokus rozbliskuje jasny stmienianych literen, mimowoli prychodyt do myśli, że wszystko się myniat, w obrazach, szto jawlając się przed oczami, wyczu moich pretkił, pradida mojego Tymofija, moju babu Pelachiju, moho widcia Maksyma, matir moju Tatianu, moho ujka Petra, one tiż ich ale potjachamy, ne zamirenyma, specjalnyma, szto ich prydała nepośczadna dola. Zamykam oczy i cofam czas od wiedesia trokił. Ja, Tymko Sandowicz, już druhu dobu triasu się tym proklatym austryjskim potjachom. Kisno, bo duże nas tu wezut. Duchota, a wikien żandary ne dozwalają otworyty. Pelachija, nevista, choć tylko dobry sidyt na łauci. Adże prynadii ona, ja na dylinach. Napchali nas tu jak paciam do klitu, szto wezut ich do riznuka. A nas de wezut, neznanych to. I czom, żem rusnak, rusofil, syna mi postrilale, kochanoho Maksymka, kraśni śpiwał. Wiczna ja pamiat, wiczna ja pamiat. Otcze nasz i że jest na nebesy. Szto, stajeme, demy. Aufstejen, schnell, schön ende, jedzikomen, annojen, aufenthaltsort. Talerhof. Otwieram oczy. Durkot potjachu jak tołdy, w czternacetym. Neuen Aufenthaltsort, nowe miejsce bywania. Moje głupe dale porożnie, ne znam cydrymlu, cysnyju. Wyczu mojego widcia. Ja, Maksym Sandowicz, paruk z ustia ruskoho, smotrył czerez wikno potjachu na wtykajuczy i herbet hir. Moi kochany chory, tak dobry mi tu było, za jedno się skytam, najpierwsze z mamą Palachiją i didą Tymką z daleko o Talerhofu. Na szczęście toho ne pamiatam, adże małym tołdylem dwa roczkę, a potem Zakarpatia, Czechy, Serbia, Makedonia i nareszcie lem kołyna, w trycet semem blisko swoich. Teraz po piato krokach każut mi się od tale wynosyty, czom, żem rusen, moskofil, kacap. Hołowo mam jeszcze bolaczu i zle wydżu po tym, jak mia wdarył po oczach na hajom wjaznycznej dozeracz. Słabe jembars, tylko misiacy wjaznycznej katorchy. Na szczęście moja kochana Taniusza Prymi i Michałko, moj mały Miszka. Czom muszu wyjechaty? Preister Maksym, ihre Verbleiben auf Lemkowina ist unerwünscht. Moje przebywanie na Lemkowiny je niepożadane. Sie sind Rusyn. Tak, ja Rusyn, Lemko, jak mi święty ojciec Maksym. Hospody, prosty nam chrysznym i pomyłuj. A potjach wse jeszcze idę. Ja, Michał Sandowicz, idę z Wrocławia przez temno porożniawu noczy do Warszawy. Prytule jem lice do zimnej szyby. Desy nedaleczko, w czorni chlubyni, je mało mycki cmentir z namochylnym kamieniem Petra, moho ujka Sandowicza. Czom pochoronany je tu, a ne tam, w chorach, w Beskidach? Czyżby i wyn musił siste do proklatoho potjachu? Darmo, wyczut od potjach, nepodibny do ludzkich, cywilizowanych wymoch. Bydlaczy, wagoni, seret tumakił, gazdił z kochonariada, na oko łoty wkrytym płachtą leżyt oboliły Petro. Gazda i żak z Ożdyni. Skopale holudowy wojaky, podczas nachodzenia dowodził, że był w UPA. Ciężko mu teper dychaty pry odtołczenych rebrach, a pry tym to dawlaczy smlit od korą i owec, szto wezuć się wraz z nym. Dobri, że rodyna prynym, żena Maryna, tryliczny Mikołajcio, pak Olenka i najstarsza Annusia. To ta maje już 9 roku. Reczy, szub na usz, ta za jedno odaszczość widuje, bo nechotna zrozumity, czom ich desy wezuć. Nianiu, cy znate, wydę teraz budemę, co budę tam szkoła, boju się. I wse mi żal moich paciurok, szto z tymi kupyle na kiermeszy. Desy mi wpali, jak nas w Zachorianach do wagoni upchali. Ne płacz, Anu, szto tam paciurkę, budu da kole druchy. Dobry, że mia pustylene, jak inszych, bo święci mnie z potjachu wziali, uszponych. Boże, i zaszto, za to, że sme prynych, bo

0: Szanowni radiosłuchacze, choriaczo prosimy na słuchowisko teatru Terka Problemowy Princezny autorstwa Teodezy Julattowej, adaptacja do lękiuskiego Warwara Duć. Prosimy.
1: Dobry dendity i wszystkie dobre ludy. Ja znam, że i małe, i wielkie lubią słuchate i obzerate przepowiedki. Kto by nie chciał, widzicie, jak dobro wygrywać za złą. Dnes to nie będzie żadna kryminalna przypowiedka, tym krasna, wesoła bajka w trzech princeznach.
2: De było, tam było. W jednej dalekiej krainie żył korol elaborat, który hordył się swoją diłką. Princezna Apraksia była bardzo mudra. Korol kraśnie ją oblikał, dozerał, kormył samyma smacznyma strawami i od maleńka wse i powidał. Diłuś moja, ty budesz najmudriszą princezną, jaką świt poznał. A była ona naprawdę bardzo mudra.
3: Moja najmudriejsza diłko, ty taka mudra, że nie je na tym świecie dla tebe pary. Jak ja cię łydam, ty najdu dla tebe muża.
4: A może ja jem najmudriejsza medzy najdurniejszyma?
3: Nic, medzy najmudriejszyma.
4: A może ja jem najdurniejsza medzy najmudriejszyma?
3: Perestan, ty jest naj, medzy naj. Jasne?
4: Jasne.
2: Korol się uspokoił, ale nie na długo. Princezna pidrosła. Wtedy win zadumał pryniaty dla swojej korolełny najczesniejszego i najmudriejszego w ciłym korolestwie profesora. Raz go zaklikał i powidat.
3: Profesore, moja diłka jest na pełno mudriejsza jak ty, ale ja ty dozwolu, żeby z jej wczył pisaty, rachuaty i czytaty. Każdy tydzień napożasz jej zaświadczenia i dasz złotu poczesnu gramotu.
5: Jasne, panie korolu. Jak u waszym służbam. Kole zaczynamy się wczyty.
3: No takoj, a jak, princezno? No pod, moja mała, krasna, mudra.
5: Prekrasna princezno, wasza jasność. Zaczynamy tymi bukwami. A, o, e. Zapamiętajcie. A, o. O, e, e. Powitajcie za mną.
4: O, e, a, e, i.
5: Nie tak. Proszę, najjaśniejsza princezno, czytajcie za mną toty bukwy. A, teper o.
4: Proszę, najjaśniejsza.
5: A.
1: Tak się wczyle. Princezna mała jakieś uczudne hołowy. Nic do niej nie chciła w listy. Wse, lem powitała to, szto profesor. Swoje nic. Reszał tyżden i profesor wypisał zaświadczenia. A na nim jeden.
3: To jest zaświadczenia? To? Co za durny ci tu ponapisował?
5: Najjaśniejszy panie korolu, princezna się za to tyżlen nic nie nauczyła. Nie znaczy czytaty ani trzech buk. Powiedzat, że 2 + 2 to 100. Ja już nie znam, jak będę dalej.
3: No aż to! Kiedy tak pójdę princezna, to tak i budę. Taka jest prawda. Moja Apraksia najmudriejsza na ciebie świti. A ty, biedny profesore, będziesz syną smerty, priacz się mi z oczy, zakliczcie najsławniejszego doślidnika.

0: Не будеме ще презирати, як ще мучили привчиню тоти двоє. Чули сте уж тото при професорі. І ще дуже інших вчило принцезну. Нич не помогло, нічого ще не навчила. А не єден учитель не міг дати принцезні нич веце, як лем єдинку. І на конец в цілим королевстві не було уж ані єдного учителя, котрий би ще не трудив з принцезну.
1: Korol przekazał swoim sługom, żeby przeszli całe królestwo. Biedni, stary peczeri naszli one jeszcze jednego wczenego, który się nazywał Habakukus. I Korol zaczął go prosić, żeby win wczył princeznu.
2: Prowirmy sobie najkrasza princezno paru faktów. Najmudrzysza królewno, kilko bude try plus try?
3: No... Три, а три буде, буде мільйон.
2: О, ну то був тяжкий примір. Я то іще сам перерахую. Три і три, три і три. Хабрики, шибрики, ризики, мізики. Факт. Три плюс три буде мати правду, мільйон. Видите ясний королю, найясніша королевна є мудріша, як вшитки математикари. Wszystkie do teper twierdzili, że 3, a 3 jest 6. Mi się wszystko zdawało, że to kuz mało. Za to ma prawdę wasza mądra dziłka, że 3, a 3 to mylion. Daję propozycję, żeby na wszystkich królewskich matematycznych tabliczkach to zapisać, bo to jest największa mądrość, jaką jem do teper czuł.
4: No, prawdę masz, wczeny Habakukuse. Wszystko zapiszemy, tak jak powiedz princezna. I tak się będą wczyty, wszystkie dzieci w szkole. Czego się teper będą te wczyty?
2: Może przyrodoznawstwo.
4: No!
2: Możecie mi powisty, najjaśniejsza princezna Apraksio, jak żyje domaśnia koroła, którą nazywamy małocznią korołą?
3: He, domaśnia koroła zbywa swoje gnizdo na derewi, gdy sobie siedzi i szczebecze.
2: Och, korolu, jasny korolu, wasza diłka zaraz wynaszła sztosy nowe. Odkryła tajny, nieznane informacji, coś wiria czego świta. Koroła siedzieć na derewi i szczebecze. Ja toho nie rozumiju, jak to się dzieje, że do teper iszczy nikto toho nie wzrył. Ja nie wiriu, muszę dati princezni z przyrodoznawstwa szestku. Ale takoj proszę mi korolu, żeby wszystkie koroły od zaran byli tak, jak powiedziała najjaśniejsza korolewna, na derewach. Hori na konarach, najmają gnizda. Zapiszecie to w knyżkach. Naj się świt doznać prawdy.
1: Czuliste? Koroła siedzi na derewi. Korol tak się wtyszył z mudrosty swojej lubej diłki, że dał prykaz, żeby każda koroła od toho dnia siedziła na derewi. Котра не буде ще нагодила на конарах, то ту заріжуть на м'ясо. Піддани людкове подумали собі, що ліпше буде мати корову на дереві, як не мати ніякої. Висадили свої коровки на берези, на верби, на яблінки або на грушки. Залежить, яке дерево найближче росло. Корови мучали, люди їх там кормили, напавали. Представте собі тото.

0: Minęły dni, tyżnie. Habakukus wczuł princezną. Korol był spokojny. Każdego dnia princezna wynachodyła dasztonowe, co jeszcze nie było w świecie znane i tako i to wwodyły korolewskim prykazom do żywota. Ludzie perestali pisaty wielkie bukwy. Była lem jedna bukwa i. Meteorologi się szmaryli do moria, bo princezna powiła, że to delfiny. Do aut zaczęły laty ne benzynu, lem rosiu. A Afryku musieli wymazaty z każdej geograficznej mapy, bo princezna powiła, że Afryki nie je. Mudry i Habakukus lem się z toho pić śmichuwał. Robił sobie zbytkę. Tak by to iszło jeszcze dalsze, ale raz Habakukus zwidał się princezna.
1: Najmudrzejsza nasza princezna, na dnešnej lekcji historii powiczta. Buďte taka łaskawa, co znate o życiu waszego dobrego niania, naszego sławnego korola elaborata.
2: Korol elaborat już mer. Hej, mer przed 100 rokami.
1: Co? O, jasny pane korolu, pane, princezna, najjaśniejsza princezna.
2: Co powie moja najmłodsza princezna?
1: Princezna powiła, że wyste już wmerli przed 100 rokami.
2: Co? Szczypnij mene, szczypnij tenia, ja żyję, ja jem żyły, to nie może być. Widzicie sam, że ja wmer? Nic nie widzicie?
1: Nie znam. Ona powidat, że wyste już dawno wmerli, a ja jej za to dał szestku. Oj.
2: Joj. Z Bohom, moi ministrowe. Z Bohom, moi piddany. Z Bohom, moja princezna. Chybu trzeba poprawić w każdej knyżci. Napiszcie, że ja wmer. Przed 100 rokami. Tak napiszcie. To jest moja wola.
0: Korol elaborat luchcowi pić czereśniu. Na kotry siedyła koroła kwitula. Robił się mertwym, ale wse rozdumował jak żywy. Leżyt tam od wczorajszniego dnia i dumat. Czom to tak jest, że jego droga apraksja objawiła taką mudrość? A nikto toho doteper nie priuważył.

0: A teper, moi luby, opowiem wam prypowitku o druhi, peramin lewi prynceśni. Hoczete? Słuchajte. De było, tam było, za trioma horami kołaczył, za trioma moriami kawę, było jedno korolestwo, a w nim były trzy korolewskie stilci.
1: Na jednym stilcy siedł korol, a na drugim koroleła, a na trzecim mała by siedety princezna, ale nie siedyła. Nie siedyła, bo litała po korolewskim podzi, a na tym podzi naszła okrem riżnego motłochu, jak to bywa na każdym podzi, naszła wielką skryniu z napisem: Czurzen w stóp zakazany.

0: tu, Rzym, wstup, zakazany.
1: No dobry, ale ja nie czuża, ja swoja, ja nasza, ja korolijska.
0: Je to tu skrzyniu otworzył i pozeram, co tam jest.
1: Panno Marianno, tatu może pił miliona flaszoczok, a w każdej da jaka mikstura, każda inakszego koloru.
0: Tak,
1: to dla mene,
0: takie sztosy mi trzeba.
1: Mikstura taka dobryćka, możu wypyty ciłe flaszcza. To jest dobrota, to jest takie dobre, jak mi lechko.
0: Ale co to się robić?
1: Ja męsza. Wszystko na mene za wielkie. Moi krasne szaty z mene padają.
0: Co się dzieje?
1: Mamko moja korolijska. Dajcie mi drugie sukni. Pozerajcie, jak jem schudła. Wszystko z mene pada.
2: O, pardon. A co to się dzieje? Kto ste? Co się robicie? Czego chcecie? Jak ste się heł dostali?
1: Ale mamko, ja twoje dziewczatko, princezna.
2: Taka to nic. Heł nie mamy. 100 razy nic. Wyście chudy, jak terło. Moja dziewka taka, jak ma byty. Łynę nasza. Ej, słuchałe. Każcie drogu wąty nieznani osobi.
1: Och, mamko, wasza jasnist. Lude, własna mamka nie poznaje. Muszę wszystko naprawyty. Leczu nazad. Napić do tej skrzyni.

0: Tu jest ta biła mikstura. Wypierz, przybierz. To ona. A teper idu gu korolowskomu nianiowy. Što win powist? Szaty się naduły, już na mnie nie wisiad. Mi korolewski otcze, niańku mi.
1: Otcze? O ludyczku. Odkal się tu wzięła to ta tuczy bomba?
0: Otcze, niańku, tuczy bomba, ta to ja.
1: Jaki ja tobie otec? Moja diuka, princezna, je taka normalna, a nie taki pampuch jak ty. Idź mi z oczy i moho zamku. Słuchowe!
0: Boże, co to się dzieje? Może na poli dasz to się jeszcze najdę w tej starej ładzi. Tylko tu flaszczat, żeby ucha były równe, żeby oczy były wielkie, proti kurinju, na rosninia. O, to jest dla mnie. Nie będę chuda, ani gruba, lem kuściok wyrosnu. Co teper powiedzieć moi korolewskie rodycze? Mamko, nianiu, teper jemku zwyższa, ale ja wasza dziewoczka, wyste moi.
2: Ratujte nas!
1: Ratujte!
2: Straszok!
1: Wszystkie się chowajte!
2: Do pełnicy!
1: Skoro!
2: Skoro!
1: Wtikajte!

0: Obiecałam wam przedstawić jeszcze jedną princeznę, sportową. Tak, słuchajcie. Te było, tam było. Za trzema horami czekolady, za trzema malinowymi rikami, tam było jedno królestwo. Wszystko tam było takie, jak ma być. Król był spokojny, darzyło się mu. Pytany go słuchali i lubili.
1: I narodziła się mała princezna, ale nie była taka jak inne dziewczata. Tota jak rosła, nikogo i niczego się nie bojała. I głos mała, nie taki toński, ale poriadny. Czuty jej było daleko, kiedy już dasz to powiła. A ruky, nie takie słabisi, ale poriadny. Kulu z kanona jak szmaryła, tak na 100 metrów. A 150 kilowe pacia podnosyła jedną ruką, jak husiacze perko.
0: Zaklawiła dytyną, korola to nie trapiło. Ale jak się dożdała wisnace toho roka, korol się desy doczytał, że korolełny nie mają się interesować sportom ani atletyką, ale każdą wisnace ciolitnią princesną ma wkrasty drach. To gdy korol sklikał ministerską naradę.
2: Pane ministrze, ja was tu zaklikał na poradę. Jak znate, nasza korolewska dziewka, jasna princezna, bude mała w 18 roku. Trzeba budy, jak każdy poriadok, żeby i naszą korolewską dziewkę wkrał da jaki drak. Mamy heł w naszym korolestwie da jakoho draka?
3: Najjaśniejszy nasz korolu. Lechko to bude zrobyte. Perekupymy da jakoho draka, żeby wkrał naszą princeznę. Dumam, że się inny żne stanę. Mamy w naszym królestwie trzech braciów draków. Jeden ma 3 hołoły, zowe się Zuboj. Drugi ma 6 i to się nazywa Roborę. A trzeci ma 12 hołoł i to jest Romo Pekło Blisk. Wszystkie są straszne. Mają wszystkie zuby, a znosił furkat im ohen.
2: Dobry, dobry. Trzeba się z nima skontaktować. Najpełniać swoją powinność. Płatymy im, jak wydżu, lem za paradu. Najdasz to roblat.
3: Uż, pane korol nasz, takoj posyłam telegram. Pyszu. Pryszą czas. Panowe drakowe wykonaty waszu powinnist i wkrasty naszu najjaśniejszu princeznu Sifoniju. Stop. Jak nespełnite zadaczy od pierwszego nie budete dostawaty wypłaty. Stop.
1: Pereszł da jaki czas. Przyszł pierwszy trychołowy drak, żeby wkrasty korolewnę. Jak princezna Sifonija go dozriła, tak się śmijała. Zimała draka, poskruczała, powiązała i przyniosła korolowy u noha. Szmaryła go na zemlu i zwidała się, czy nie je w ciłym korolestwie lepszego draka, jak tota wereturnycia? Korol sklikał dalszą ministerską naradę.
2: Ja ty dam, ja tobie dam. Ministrom nie budesz, jakoho somara jest nam pidosłał. Try hołoły anycz nie wydumał. Pisz drugi telegram. Nie mają da jakoho lipszoho, ale skoro, bo dam odnesy twoje ministerskie kresło.
3: Takoj pyszu jasnej korolu. Uż pyszu i posyłam telegram. Ja, korol, taki i taki, przekazuję tobie, wielki draku, wkrasty naszą princeznę do zamku. Stop, posyłam, już posyłam.
0: Telegram odebrał drugi drak, miał 6 hołoł. Wszystko się triasło, padało. Jak iszał, wszystko drylał, ale iszał śmiło do roboty.
4: Tak, no pidu ja. Zuboj skoro stratył wszystkie zuby. Ledwo smycho rozgązłali, ale żyje. Mene ona nie dostanę. Wyczyszczył wszystkie swoje 192 zuby. Wypołoczył. Z parafiną po wszystkich pomarzu i da jak się dochłarymy. Dobry den, droga princezno. Joj, jaka szumna. Princezna trenuje. Może mnie nie wzryła? Miła, krasna princezno, ja mam tebe hneska wkrasty. Pidesz dobrowilni, cy na syłu.
1: I što się stało? Toto, što i z pierwszym draką Zuboidą. A korol się hniwat i klicze ministra na dalszą ministerską poradę.
2: Što ja widzę, što ja czuję? Ministre, moje dziewczatko poskładało draka na pił. Poskładało go tak, że do śmierci będzie splicowany jak harmoszka. Skaliczyło go. Ministre, što teper?
3: Nie trapte się, korolu. Da jak było, da jak i bude. Mamy jeszcze między drakami rezerwy.
2: Ty tu prysłał sześciogołową trubu. To nie drak. Im się parafinuje i pazury pyłuje. Nijaki strach od niego nie idę, a niego dymom nie czuty.
3: Co ja zrobię? Teper poszlemy po toho 12-gołowego. Może win się polubi naszej princezny. I pida z nim pod staglem na oko dobro wilni.
2: Nie, win ma wkrasty naszą princeznu. Wszystkie se już zoszalili. Nie znate historii naszego królestwa ani naszych tradycji? Drak to ma być drak. Straszny i smerdiaczy. Zaż to beru z wypłatu.
3: Może sme ich tak us rozpestyny? Już, si tam pisate telegram. Pyszu, ty najstraszniejszy draku, zły draczysku. Pozbieraj się zo swoima 12 smerdziaczyma hołami i przylituj na zamok. Wkrasty naszą najjaśniejszą princeznę. Stop. Jak toho nie zrobisz, budesz bez hołowy. Dobry toto rozdumaj, bo budę z tobą źli. Stop, posyłam.
0: Pisłale telegram. I zrychtował się do służby korolowy trzeci drak. Był to wielki draczysko. Jak iszą, to tak się zemla triasła, że dereła padale. Kol letił, to witer był taki, że wtikale tak, jak perd tornadą. No ale robota to robota. Przyletił na zamok, rozserać się de princezna, a ona trenuje futbol.
2: Krasna princezno, nie czujesz nie? Połupko, szto boisz na to, żebym ty stanął na bramci?
4: Joj, jaki śmieszny bramkarz, znasz z maty pyłku, bo jak ja kopnę, to hołowy to odpadę i wtedy będę gol.
2: Nadam się, princezno. Ja się nie dam skaliczyty. No to, joj, moja hołowko, co teper zrobimy? Ciły świst się z nas będę śmijał.
3: Panie korolu, wasza jasność. Wszystkie draki, które ostale w naszym królestwie, napisane za żalinia, ani jeden nie pide już krasty princezny. Powidali, że tak jak było w minułym, już nie bude. Teper je moderna doba.
2: Joj, co teper budeme robity? Takie fopa, taka haniba.
4: Tatku, wy płaczete? Tatku, ale to nie jest bida. Niech się nie bijte, wszystko zrobimy. Budeme znany w świecie i popularny. Mi plan taki. Idem do naszego największego królewskiego auta i icham za drakami. Przywezu ich na zamok, żeby mieć imię atrakcyju. Nie straszkił. Jem kras

0: tak i zrobiła princezna. Przywezła trzech drakił na zamok. Słuchali jej jak szczeniatka. Na jej przykaz rełkale, skrehotale zubami, puszczali ohen, smerdile smołą. Każdy się ich bojał.
1: Teper na zamok chodzi pełno turystów. Lem korolowy się toto kusne podoba. Zastanawiać się, jak to w takim poriadnym królestwie nie draki wkrali princeznu, lem ona wkrała nie jednego, a trzech drakiów. Piszą do swojej wielkiej księżniczki i hladać odpowiedzi. Może się jak raz dadę toho doczytać. Lyszmy ho. Princezna z radością zanimać się nie lem sportom, ale i królestwom. Wede ciłe królestwo i to ciłkom.

Suchołysku uczast wziale. Natalka, Mela, Ola i Mirek Pelechacz, Justynka Michalak, ta Emilka, Julka i Warka Duć. Suchołysko i dity z rytuale Warwara Duć, ta Mirek Pelechacz. Muzyku dobrała Natalia Małecka-Nowak. Dziękujemy.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny suzeran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My złamy uły znamy. Razem daje LMFM.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

W jednym z naszych programów, zaraz po Biennale, besidowaliśmy z panią doktor Oleną Dućwajfer, która narikała, że nie może dijty do sebe, jak stwierdziła, nie może się oczutyty z nadmiru wrażeń, których dostarczyło jej takie duo z podkarpackiej Rusy, które tworiat sestry Anna i Magdalena Kedyk.

jak napisali, na dobrą zgadku od sester Anny i Magdaleny Kedyk dostaliśmy dziś właściwie trzy płatni. Jedna płatnia pit na hołowką koło myjky Cwituczych Karpat, to jest 12 tworiu, które wykonują właśnie Anna i Magdalena Kedyk. Druga płatnia to żadna nowina dla uważnych słuchaczy naszego radia, bo dostaliśmy to tu płatniu od Diłk pani Kedyk, od Rusynoczki, a Noczki Kedyk. I sprawdziliśmy mały już to tu płatniu, ale rado prynialiśmy to od darunok. Trzeciej płatni akurat wneskę nie będziemy puszczaty. Zaraz zrozumiecie dlaczego, bo na tej płatni pod nagłowką rusyńskie kolatki mamy właśnie specjalny repertuar, który będziemy nadawać tołdy, jak przyjdzie pora na śpiewania koladok.

ale seret naszych nowych nagrań, z których możemy byty wneska hordu, to nagrania jeszcze tepliczkie, które było wykonane w ostatnią sobotę w ruskiej bursi w czasie proby ansamblu Teroczka, która poszerja swój repertuar, a i przygotowuje się do dawania wystupiu. A najskorsze Teroczka nasza wystupyt, no właśnie, w ruskiej bursi, koli to odbude się den Teroczka. Koli to bude to den, my was jeszcze poinformujemy w naszym radyni, a i na stronach naszego stowarzyszenia.

Ostatnia płatnia, którą sme zadbali i kupili sme do naszego radia, żeby was pocieszyć, to jest płatnia ansamblu Szarysz, który dzieje przy artystycznej szkole w Priaszowie. Ansambl bardzo często wystupla w czasie naszych lemkiwskich water w Michałowie. Był też na biennale w Krenici, gdzie nas oczarował swoim repertuarom. Členowe ansamblu bardzo kraśni tańczują, hulają, no ale radio maje pewne ograniczenia, za to my dneska przedstawimy czast śpiewaczu ansamblu Szarysz. No posłuchajcie paru śpiewanoczok.

Rozpoczął się w nas sezon na różne owoce, teroczka śpiewała o jafyrach, a my teper poprosimy ciż jedną panią ze Słowacji, żeby nam zaśpiewała tamtejszy hit, a to jest śpiewanku o czereśniach, bo jak się pokazuje, chodzi ty na czereśni, choć z kim może być ty bardzo niebezpieczny.

oinczych, czereśniach, to poczujemy z takiej płatni Taktiv Kolektiv z ośpiewankami, które zagrywają nas do borbo. No, w tym wypadku nawet i do roboty.

z nowych władni, które do nas dotarły, no, we Francji. Pierwszy mistrza w sprzedaży okupuje mitno kontrowersyjny wykonawca, który zove się Sebastian Teje. Na owo płatni My God is Blue.

najniższa płatnia, artystkę kotrazowe się Amina Alawi. Pochodzić z Maroka i interpretuje andaluzyjską klasyczną muzykę. Śpiewanka z jej ostatniej płatni Arco Iris.

chciałbym z nowosty jeszcze zaprezentowaty jedną śpiewajuczą panią z Brazylii. Pani zove się Karin Alison i wydała ostatnio płatnią pod nazwą Imagina. To są śpiewanki z Brazylii. No to posłuchajmy z jednej przyjemnej do znanej śpiewanki.

kinczuch neśnie hrałce, kotry proponował jem nowe nagrania, kotry ma budę dysponowało nasze radyjo, we krzosty, szto ciszet, boli to śpiwankę lemkilskę, Jasia, dneska z wami już praszczam, zapraszam za tydzień. Bohdan Gambel.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Wiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić

Ovarjančka. Jak kutačom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra, do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, Obarjanczyk z mojej muki budu piuk.